Sława Jezusu Chrystu! W pierwszy październikowy piątek witamy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja i z radością rozpoczynamy codzienny program na falach pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dziś do godziny 21:00 przed mikrofonem będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania. Znajdujemy się w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. To nieruchome święto z liczby 12 wielkich. Początkowo obchodzono je w drugim dniu Paschy, jednak później zostało przeniesione na obecny termin świętowania. Ustanowiono je na pamiątkę odnalezienia przez świętą cesarzową Helenę w 326 roku krzyża, na którym zmarł Jezus Chrystus. Ikonografia święta oddaje atmosferę radości, jaka towarzyszyła temu wydarzeniu. Spoczywający przez ponad 300 lat w ziemi Krzyż Pański został odnaleziony dzięki staraniom będącej już w podeszłym wieku cesarzowej Heleny. Wydobyty z ziemi wraz z kilkoma innymi stał się źródłem cudów wskrzeszenia zmarłego. Wieść o odnalezieniu świętości oraz cudzie spowodowała napływ do Jerozolimy tłumów wiernych. Wszyscy pragnęli zobaczyć go, pokłonić się mu i ucałować świętość. Wówczas patriarcha jerozolimski Makary uniósł krzyż do góry, aby wszyscy mogli go ujrzeć. Tę właśnie uroczystą i radosną chwilę obrazuje ikonografia święta. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie. Zachęcamy do pozostania na naszej antenie. A już za moment ramówka dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z planem dzisiejszej piątkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Jan Kojło. Następnie na modlitewne uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Sycarycy zaprosi ojciec Marek Ławreszuk. Punktualnie o godzinie 17 wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, w którym to m.in. zaproszenie na uroczystości modlitewne do parafii w Nowoberezowie. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tuż przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dziś wyemitujemy akafist do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz potem audycja przygotowana przez naszych najmłodszych dziennikarzy, czyli dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym mówić będzie ojciec Adam Magruk. Zwieńczeniem tego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza piątkowa romówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Mamy dziś piątek, 2 października według nowego stylu i 19 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Atanazy, święty Trofim Frygijski, święty Sabacjusz Antiochijski oraz święty Dawid, książę Jarosławski, cudotwórca.

W imieniu własnym oraz parafian pragnę serdecznie zaprosić na uroczystości ku czci świętego apostoła Kondrata, niebiańskiego opiekuna miejscowości Ploski oraz 80. rocznicę poświęcenia cerkwi parafialnej. Uroczystości odbędą się 4 października w najbliższą niedzielę. O godzinie 9 będzie sprawowany molebien przed szczególnie czczoną ikoną świętego. O godzinie 9:30 powitanie Jego Ekscelencji Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego. O godzinie 10 święta liturgia i bezpośrednio po niej poświęcenie nowego krzyża brackiego oraz odremontowanego domu parafialnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę do Plosek.

Wczoraj studenci rozpoczęli nowy rok akademicki. Dla wielu z nich to powrót do dobrze znanej rzeczywistości uczelnianej, dla innych początek nowej drogi związanej z rozpoczęciem studiów i wejściem w nowe środowisko. Początek roku akademickiego to czas nie tylko wytężonej nauki i zdobywania wiedzy, ale także nowych znajomości, doświadczeń i planów na przyszłość. W ten ważny dla akademickiej społeczności czas wpisuje się także modlitewna inauguracja roku akademickiego. Duszpasterstwo akademickie diecezji białostocko-gdańskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają studentów, wykładowców i pracowników białostockich szkół wyższych do wspólnej modlitwy. Nabożeństwo odbędzie się w poniedziałek, 5 października o godzinie 16 w cerkwi katedralnej Świętego Mikołaja Cudotwórcy przy ulicy Lipowej 15. Wspólnej modlitwie przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. W modlitewnych wezwaniach pojawią się prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu, a także o łaskę Bożą dla wszystkich, którzy rozpoczynają kolejny rok akademicki, zarówno studentów, jak i wykładowców oraz pracowników uczelni.

0: Przyszła pora na dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 6, wersety od 18 do 24, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 27 do 33, a także od 42 do 51. Już teraz wysłuchajmy dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, przez każdą modlitwę i błaganie, wznoszone o każdej porze w duchu i w tym pozostając, z wszelką wytrwałością i modlitwą za wszystkich świętych i za mnie, aby zostało mi dane słowo, bym, gdy otworzę usta moje, odważnie głosił tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo w kajdanach, aby ją, jak mi należy, odważnie głosić. Abyście i wy wiedzieli to, co mnie dotyczy, co czynię, o wszystkim opowie wam Tychik, brat umiłowany i wierny posługujący w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście się dowiedzieli o tym, co z nami i aby pocieszył serca wasze. Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska z wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w niezniszczalności. Amen.

Rzecze Pan swoim uczniom, jak błyskawica zjawia się od wschodu i rozbłyska aż do zachodu, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. Gdziekolwiek jest padlina, tam gromadzą się orły. Zaraz zaś po udręce dni owych słońce pogrąży się w ciemności i księżyc nie da blasku swego. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebios zatrzęsą się. I wtedy ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie i wtedy skruszone biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebios z mocą i chwałą wielką. I pośle aniołów swoich z wielkim głosem trąby i zgromadzą wybrańców Jego z czterech wiatrów od krańca do krańca niebios. Uczcie się z przypowieści o drzewie figowym, kiedy już gałąź jego staje się wiotka i liście wypuszcza, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, kiedy to wszystko zobaczycie, poznajcie, że blisko jest u drzwi. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. To zaś zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocnej przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w godzinie, w której się tego nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Kto zatem jest sługą wiernym i rozważnym, którego postawił Pan nad domownikami swymi, aby dawał im jeść na czas? Błogosławiony sługa ten, którego Pan przyszedłszy zastanie tak czyniącym. Amen, mówię wam, że nad całą swą majętnością go ustanowi. Gdyby zaś taki sługa był zły i powiedział w sercu swoim, spóźnia się mój Pan, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan sługi tego w dniu, w którym się go nie spodziewa, i w godzinie, której nie zna, i rozsiecze go i wyznaczy mu los obłudników. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia. Kazanie wygłosi dziś ojciec Jan Kojło, proboszcz

0: parafii podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach.
1: Duchowe pouczenie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Mateusza kontynuuje wczorajszą opowieść dotyczącą końca świata i tego, jakie będą zwiastuny nadejścia owego końca. Wczoraj Jezus Chrystus mówił swoim uczniom o tym, że będą miały miejsce różne kataklizmy, przyjdą fałszywi Chrystusowie. Dzisiaj zaś mowa jest o tym, że drugie przyjście Jezusa Chrystusa będzie zupełnie inne od pierwszego. Jak pamiętamy, pierwszy raz narodziny Chrystusowe miały miejsce w skrytości, w cichości. Nikt nie wiedział o tym, że w Betlejem judzkim rodzi się Bóg Zbawiciel. Tym razem, gdy Chrystus będzie przychodził na ziemię, tak jak błyskawica rozświetla całe niebo i wszyscy ją widzą i wszyscy o tym wiedzą, tak samo wszyscy będą widzieli, że oto nadeszło powtóre przyjście Jezusa Chrystusa. Wówczas również wszyscy powstaną, aby powstać przed Chrystusem na sądzie. Stąd też dla wielu nie będzie to chwila radości. Dla tych, którzy okazał się być nieprzygotowani. I dlatego w drugiej części dzisiejszego fragmentu Chrystus mówi o potrzebie czujności. O tym, że tak naprawdę nikt nie wie, kiedy nastąpi ów dzień i czas. To jest analogia także do tego, że nikt z nas nie wie, kiedy nastąpi kres naszego żywota. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy człowiek odejdzie z tego świata, umrze, czy ów świat będzie jeszcze istniał rok, tysiąc lat czy milion, nie ma dla niego najmniejszego znaczenia. Dlatego, że jego życie na ziemi już się skończyło. Jego próba przed Królestwem Niebieskim już została zakończona. Teraz może on jedynie oczekiwać na to, że inni będą się modlić za niego, może oczekiwać na to, co nastąpi. Ale tak naprawdę nie ma już absolutnie najmniejszego wpływu na to, czy Bóg okaże się wobec niego litościwy, czy nie. Na to mamy czas tu i teraz, żyjąc na ziemi. Tam, po śmierci, nie będzie już takowej możliwości. Cerkiew prawosławna kategorycznie zaprzecza istnieniu tak zwanego czyśćca, który istnieje według Kościoła Zachodniego Rzymskokatolickiego. Czyściec miał być miejscem, gdzie można będzie jeszcze po śmierci odpokutować za swoje grzechy. To będzie taki stan pośredni, gdzie każdy będzie mógł oczyścić się z tego, z czego nie zdołał tu za życia. To oczywiście byłoby bardzo wygodne dla człowieka i takowym wygodnym miejscem zdaje się być dla Kościoła rzymskokatolickiego. Zawsze można się usprawiedliwić, że człowiek nie jest taki straszny, taki zły, by zasłużyć na wieczne potępienie, ale z drugiej strony nie jest taki dobry, by zasłużyć na zbawienie. Ale to jest mierzenie według ludzkiej miary. My staramy się patrzeć na sąd Boży naszymi kategoriami. Często za Boga stawiamy ślepą Temidę z wagą szalkową, która ma ważyć ludzkie grzechy i ludzkie dobre uczynki. Ale tak przecież nie może być. Widzimy to chociażby z przykładu owego łotra, który był skazany na śmierć i ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Cóż dobrego uczynił on w swoim życiu? Wiemy tylko o jednym czynie, o tym geście wielkiej wiary, kiedy wisi wraz z Chrystusem na krzyżu. A z drugiej strony miał na swoim koncie przecież bardzo wiele przestępstw. Na krzyż skazywano w owych czasach największych przestępców i łotrów, dla których samo zabicie było jeszcze zbyt małą karą. I ów człowiek, mający tak wiele na sumieniu, jednym gestem, gestem wiary, przeważa w te wszystkie swoje nieprawości. Gdyby sąd Boży był według naszego tego słowa znaczenia, według naszego rozumienia, według rozumienia ślepej Temidy, nigdy taki człowiek nie miałby szans na zbawienie. Ale sąd Boży jest przez pryzmat miłosierdzia, Bożej miłości. Bóg skazuje na potępienie tych, którzy nie chcą być z Nim, którzy świadomie odchodzą od Niego. Innym zaś daje szansę pokuty. Jeśli oczywiście człowiek z owej szansy nie korzysta, to sam siebie pozbawia Królestwa Niebieskiego. To nie Bóg stawia nam wielkie warunki przed wejściem do Królestwa Bożego. To my sami odrzucamy kolejne i kolejne wezwania Chrystusa do tego, by być wraz z Nim. Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo piękną przypowieść o słudze. Słudze, który musi być czujny, bo nie wie, kiedy Pan jego przyjdzie. I dlatego błogosławiony ów sługa, który zawsze jest czujny. A będzie potępiony ten, który widząc, że Pan jego nie przychodzi o tej porze, kiedy powinien, zaczyna czynić nieprawości. Często słyszymy takie właśnie modele zachowań. Człowiek myśli, że do końca życia ma jeszcze bardzo wiele czasu, jeszcze zdąży odpokutować. A więc, jak to często mówimy, korzysta z życia, oczywiście w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, czyniąc nieprawości, żyjąc rozpustnie i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież, drodzy bracia i siostry, skąd wiemy, ile czasu Bóg da nam jeszcze, byśmy żyli tu na ziemi? Skąd wiemy, czy właśnie w tym momencie, w swojej największej nieprawości, Bóg nie wezwie nas do siebie? I co się wtedy okaże? Że jesteśmy zupełnie nieprzygotowani. Że to, na co liczyliśmy, okaże się, że nie miało miejsca. Że Bóg nie wtedy, kiedy się tego spodziewaliśmy, ale w zupełnie innym momencie wzywa nas do siebie. Kiedy zupełnie my o Nim nie pamiętaliśmy. Dlatego w każdym czasie, w każdej minucie człowiek powinien być gotowy. Stąd Cerkiew tak często mówi o konieczności częstej spowiedzi, częstej Eucharystii, o konieczności zawsze bycia przygotowanym, zawsze bycia w pogodzeniu się ze swoimi bliskimi, z Bogiem. Nie o nienoszeniu do nikogo żadnej urazy. Obraz. To bardzo ważne, drodzy bracia i siostry, by mieć zawsze czyste sumienie, czyste serce. Wtedy, kiedykolwiek by przyszedł ów dzień sądu, ów dzień śmierci, dla nas nie będzie to miało znaczenia, bowiem my zawsze z radością staniemy przed Chrystusem, by ukazać przed Nim całe swoje serce. To, co robiliśmy podczas swojego życia, to, z czym do Niego przychodzimy. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii jest dla nas niezwykle ważny, niezwykle istotny. Mimo iż teoretycznie odnosi się do końca świata, bo owej daty końca świata, dnia ani godziny nikt nie wie, to tak naprawdę odnosi się także do końca życia każdego z nas. Tego też nie wie żaden z nas. I dlatego musimy być zawsze czujni i zawsze gotowi. Nie wiemy, kiedy Bóg wezwie nas przed swoje oblicze. Dlatego też z czystością serca spędzajmy każdy dzień w oczekiwaniu na to, że przyjdzie ów czas, kiedy Bóg zaprosi nas z tego życia w życie wieczne. A wówczas staniemy przed Jego obliczem z czystym sercem, sercem skruszonym i pokornym, ale jednocześnie gotowi na to, by odpowiedzieć Bogu na to wszystko, co będzie na owym sądzie. Ów sąd będzie jednak sądem miłosierdzia. Sądem, kiedy pozna Bóg serca każdego z nas. I wówczas odziedziczymy i my, o ile gotowi będziemy, o ile będzie nasze serce usposobione ku temu, by być wraz z Bogiem, o ile nasze serce będzie gotowe na przyjęcie Bożej miłości, a jednocześnie będzie gotowe na to, by odpowiedzieć na ową Bożą miłość swoją własną miłością. Amen.

Wysłuchali Państwo słowa duchowego pouczenia ojca Jana Kojło, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. A już za moment na naszej antenie ojciec Marek Ławreszuk z zaproszeniem na modlitewne uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Sycarycy.

Ikona Bogu Rodzicy w Siecaryca od wieków otaczana jest szczególną czcią jako znak opieki nad człowiekiem, zwłaszcza nad tymi, którzy doświadczają choroby, cierpienia i życiowych trudności. Jej nazwa, oznaczająca Królowa Wszystkich, wyraża wiarę w królewską godność Bogu Rodzicy oraz jej nieustanne orędownictwo przed Chrystusem. Przed tą ikoną wierni przynoszą swoje lęki, prośby i nadzieje, prosząc o wstawiennictwo, umocnienie i łaskę uzdrowienia. Szczególne miejsce w kulcie ikony Matki Bożej w Siecarycy zajmuje modlitwa za osoby chore na nowotwory, które wraz ze swoimi bliskimi powierzają jej opiece swoje cierpienie i niepewność. Ikona ta znajduje się w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, gdzie już w najbliższą niedzielę odbędzie się uroczyste święto parafialne. Proboszcz parafii, ojciec Marek Ławreszuk, zaprasza wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy przed wizerunkiem Bogu Rodzicy, aby razem zawierzyć jej opiece chorych, cierpiących oraz wszystkich, którzy potrzebują nadziei i duchowego umocnienia.

0: Ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, jest dziś moim i Państwa gościem. Sława Jezusu Chrystu!
1: Sława w wieki!
0: Już wkrótce parafia na Słonecznym Stoku będzie przeżywać swoje święto parafialne ku czci ikony Matki Bożej w Sycerycy. Co to za święto?
1: Jest to jedno z dwóch świąt, które uroczyście wiążą się z naszą parafią, parafią Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Pierwsze to oczywiście Pascha Chrystusowa. Cześć tego święta została oświęcona nasza cerkiew. Natomiast drugie święto związane jest z ikoną Matki Bożej, która znalazła się w naszej cerkwi w zasadzie od początków jej budowy i wraz z budową cerkwi, wraz z organizacją naszej wspólnoty parafialnej towarzyszyła nam, koncentrowała nas na modlitwach, pozwalała nam spotykać się regularnie i tak stała się naszą ikoną i naszym drugim świętem parafialnym.
0: Matka Boża w Sycaryca nazywana jest Królową Wszystkich. Co można rozumieć poprzez to określenie i co mówi ono o miejscu Matki Bożej w życiu chrześcijanina?
1: W tradycji prawosławnej znamy wiele ikon Najświętszej Matki Bożej. Wśród nich są też przedstawienia, które mają swoją dodatkową, specyficzną nazwę. Często nawiązują do typologii ikon, czasami do jakichś wydarzeń historycznych, do jakichś miejsc. Natomiast nasz wizerunek ikony czczony w naszej parafii to ikona Matki Bożej, która siedzi na tronie, trzymając w swych dłoniach Zbawiciela, Syna Jezusa Chrystusa. I ta ikona nazywa się Sycaryca w tradycji cyrkiewnosłowiańskim, Patanasa w języku greckim, a na polski możemy to przełożyć jako Królowa Wszystkich. To, że Matka Boża jest orędowniczką i wstawia się za ludźmi, to jest znane w tradycji cerkiewnej, w cerkiewnym nauczaniu i ten wizerunek właśnie o tym przypomina, że siedzi na tronie, który nie jest tronem władzy, ale bardziej czuje się naszą opiekunką, czuje się za nas odpowiedzialna, za tych, którzy proszą ją o wstawiennictwo, o orędownictwo, którzy, tak jak w modlitwach licznych do Matki Bożej, mówią, że jesteś naszą jedyną nadzieją, jedyną opoką. I właśnie ten wizerunek, ta ikonografia to podkreśla. Ikona, ten typ ikony pojawił się na Świętej Górze Athos i tam zasłynął tym, że wierni, którzy modlili się przed tą ikoną, uzyskiwali wsparcie Bogu Rodzicy, rozwiązywane były ich problemy. Typ ikony ten pojawił się w XVII-XVIII wieku na Świętej Górze, natomiast bardzo szybko stał się on bardzo sławny i mnisi w wielu monasterach wskazywali właśnie na pożytek modlitwy przed tą ikoną, na tym, jak ona koncentruje wiernych i jak dzięki tym modlitwom Bóg Rodzica wspiera potrzebujących. I pojawiły się takie dwa główne nurty ludzi, którzy szukali pomocy, modląc się przed tą ikoną. Pierwsza grupa była związana z taką chorobą, która jest chorobą cywilizacji naszej, czyli wszelkimi chorobami onkologicznymi. Druga intencja, z którą zwracano się w modlitwie, była to intencja związana z odnalezieniem prawdziwej drogi duchowej i często była związana z modlitwą za ludzi, którzy byli opętani, którzy odeszli od wiary po to, żeby właśnie przywrócić ich do jedności z Bogiem i z cerkwią.
0: Jak będzie wyglądał harmonogram tegorocznych modlitewnych uroczystości?
1: tradycyjnie już w naszej parafii święto ku czci ikony Matki Bożej Królowej Wszystkiej rozpoczyna się i jest uroczyście obchodzone w pierwszą niedzielę października. W tym roku przypada to na niedzielę 4 października. W sobotę 3 o godzinie 17 rozpoczniemy całonocne czuwanie, zainicjujemy modlitwę świąteczną. W niedzielę o godzinie 8 w kaplicy nastąpi oświęcenie wody, a następnie o godzinie 8:45 powitamy arcypasterza, biskupa supraskiego Andrzeja, który będzie przewodniczył liturgii, która rozpocznie się o godzinie 9.
0: I na koniec prosimy o zaproszenie naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy ku czci ikony Matki Bożej w Sycarycy.
1: Jest mi niezmiernie miło, że na antenie Radia Ortodoksja mogę zwrócić się do mieszkańców Białegostoku, do naszych parafian, do wszystkich zainteresowanych i serdecznie zaprosić na wspólną modlitwę właśnie w sobotę 3 października, w niedzielę 4 października. Nie ma dnia, kiedy w swych modlitwach nie zwracamy się do Matki Bożej. Nie ma nabożeństwa, w którym nie wspominamy Najświętszej Bogorodzicy i nie zwracamy się do niej z prośbami, z dziękczynieniem, z naszą nadzieją, więc liczymy na to duchowni i cała wspólnota parafialna, że w najbliższą niedzielę spotkamy się wszyscy w naszej cerkwi i wszyscy znajdą miejsce i wszyscy poczują tą siłę modlitwy przed ikoną Bogorodzicy. Będziemy modlić się za wszystkich obecnych, za wszystkich tych, którzy proszą o modlitwę i będziemy powierzać wszystkie nasze prośby orędownictwu Najświętszej Bogorodzicy.
0: Również serdecznie zapraszamy na te modlitewne uroczystości, a ja bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dziś ojciec Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Dziękuję, sława Jezusu Chrystu.
1: Sława wo wieki.
0: A już teraz wysłuchajmy modlitwy ku czci Matki Bożej Dostojno Jest w wykonaniu chóru parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami zaproszenie ojca Marka Ławroszuka na modlitewne uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Sycerycy, które odbędą się w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Kult tej ikony jest w parafii szczególnie pielęgnowany, a wierni mogą regularnie gromadzić się przed jej wizerunkiem na wspólnej modlitwie. Akafist przed ikoną Matki Bożej w Sycerycy sprawowany jest w tej parafii w każdy czwartek o godzinie 17. Do wspólnej modlitwy zaproszeni są wszyscy, którzy pragną powierzyć Bogu Rodzicy swoje intencje, szczególnie osoby chore oraz ich bliskich. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 17, zaproszę Państwa do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego, w którym to m.in. powiemy o wykładzie w Centrum Kultury Prawosławnej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 2 października według nowego stylu i 19 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Atanazy, święty Trofim Frygijski, święty Sabacjusz Antiochijski, a także święty Dawid, książę Jarosławski, cudotwórca. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaproszenie na modlitewne uroczystości do cerkwi w Nowoberezowie. Powiemy także o wykładzie w Centrum Kultury Prawosławnej, a także o pielgrzymce autokarowej do cerkwi w Puchłach. Społeczność parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie serdecznie zaprasza do modlitewnego spotkania w Dniu Pamięci świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa, patrona cerkwi filialnej. 8 października w czwartek o godzinie 18 wielka wieczernia z litią, natomiast 9 października w piątek o godzinie 8.30 jutrznia, o godzinie 10 święta liturgia i procesja. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, serdecznie zaprasza 22 października w czwartek na godzinę 17.30 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat Pierwsze i Drugie Sobory Powszechne przedstawi ojciec dr Andrzej Kuźma. Bractwo Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku serdecznie zaprasza 14 października w środę na autokarową pielgrzymkę do cerkwi w Puchłach. W programie udział w świątecznej liturgii, pokłon i modlitwa przed cudotwórczą ikoną Bogu Rodzicy, udział w świętych sakramentach pokajania i Eucharystii, a także wspólny posiłek świąteczny. Zapisy telefonicznie u pani Aliny. 608-891-561 608-891-561. Wyjazd o godzinie 7.30 spod Centrum Kultury Prawosławnej obok cerkwi Świętego Mikołaja.

Słuchajcie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w to piątkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę żywoty świętych, następnie kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tuż przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie. Następnie wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie audycja przygotowana przez dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym opowiadać będzie ojciec Adam Magruk. Zwieńczeniem tego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do dalszego słuchania.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie oraz pokazuje nam drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja Żywot Świętego Teodora z Canterbury.

świętego Teodora, biskupa Canterbury. Święty Teodor był z pochodzenia Grekiem. Urodził się w Tarsie w Cylicji w 602 roku. Prawdopodobnie uczył się w Antiochii, gdzie został nazwany filozofem, a później przeniósł się do Konstantynopola. Gdy miał około 60 lat, przyjechał do Rzymu, aby pogłębiać wiedzę i osiadł w greckim monasterze. Po pewnym czasie papież Witalian wyświęcił go na biskupa owdowiałej katedry Canterbury. Święty Teodor został głową kościoła angielskiego, w którym wówczas panowała okrutna wrogość i podziały z powodu zastąpienia irlandzkich zwyczajów rzymskimi. Podczas podróży święty Teodor dowiedział się o nieszczęściach kościoła Anglii od świętego Agilberta, biskupa Paryża, który przedtem był biskupem w Essex. Po przybyciu po roku do diecezji zaczął swoją posługę od tego, że objechał i poznał wszystkie podległe mu rejony. Następnie święty Teodor mianował biskupów na wolne katedry i w 673 roku zwołał synod w Hartford, na którym wprowadzono świętowanie Paschy według zwyczajów rzymskich. Święty Teodor zakończył także jurysdykcyjne spory biskupów, wzmocnił dyscyplinę w klasztorach i uporządkował religijne życie ludu. Kilka lat później zwołał synod w Hatfield, podczas którego Kościół Anglii przyjął decyzję Soboru Laterańskiego przeciwko herezji monoteletów. W 678 roku święty Teodor podzielił na dwie części ogromną diecezję York, co stało się powodem konfliktów ze świętym Wilfrydem, usuniętym na wiele lat z katedry York. Jednak przed śmiercią święty Teodor poprosił gwałtownego Wilfryda o powrót i święci się pogodzili. W działalności duszpasterskiej świętego Teodora ciągle było obecne dążenie do tego, żeby Kościół Anglii rozwijał się w jedności z tronem Rzymu. W ten sposób przygotował zjednoczenie kraju i rozwój kultury chrześcijańskiej, ożywionej przez grecką i łacińską naukę. W tym celu zorganizował w Canterbury znaną szkołę, w której nauczano nie tylko łaciny, ale też greki. Biskup, filozof, poza tym popierał zajmowanie się muzyką sakralną, naukami i sztukami w klasztorach, które stały się centrami życia duchowego. Święty Teodor w pokoju odszedł do Boga 19 września 690 roku.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Dobra niewiedza lepsza jest od złej wiedzy.

Igor, wielki książę Czernichowski i Kijowski. Pochodził z buntowniczego rodu księcia Czernichowskiego Olega. Jego brat Wsiewołod odbił od potomków Monomacha tron kijowski i przed śmiercią przekazał go Igorowi. Kijowianie wierni poprzednim władcom w tajemnicy zaproponowali objęcie tronu wnukowi Monomacha i Izjasławowi. Doszło do walki zbrojnej, podczas której po stronie Izjasława opowiedzieli się bojarze kijowscy. Pomogli oni nie tylko doszczętnie rozbić wojska księcia Igora, ale też schwytać jego samego. Wrzucony do lochu władca, spodziewając się rychłej śmierci, zapragnął złożyć śluby zakonne. Powiedział wówczas: już dawno chciałem poświęcić Bogu moją duszę. Teraz, będąc w więzieniu u wrót grobu, czy mogę pragnąć czegoś innego? Skruszony postawą Igora i Izjasław rozkazał go uwolnić. Wymęczonego wyniesiono z lochów i umieszczono w celi, gdzie przeleżał jak martwy 8 dni. Książę złożył śluby zakonne i odzyskał zdrowie. Jednak brat Igora, Światosław, ponownie wystąpił przeciwko Izjasławowi. Wtedy rozwścieczeni żołnierze pojmali księcia, zamordowali go, a następnie ciało ciągnęli po ulicach miasta. Miało to miejsce 19 września 1147 roku. Znajdująca się w celi księcia ikona Matki Bożej, przed którą po raz ostatni modlił się przed śmiercią, otrzymała nazwę Igorska. W 1150 roku wierny brat Światosław przeniósł ciało świętego do Czernichowa i złożył w soborze Przemienienia Pańskiego. Podczas najazdu na miasto Batuchana relikwie ukryto w nieznanym miejscu. Niektóre źródła podają, że pod podłogą świątyni. I nigdy później nie odnaleziono.

0: Przyszła pora na fragment lektury. W bieżącym tygodniu powróciliśmy do fragmentów książki, kończąc sezonowy program pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. W najbliższym czasie na naszej antenie emitować będziemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Możliwość ugoszczenia i zapoznania się z naszym starcem Józefem w związku z jego zdrowotnymi problemami sprawiła rodzinie Paterów wielką radość. Także i potem utrzymywali oni z Józefem Watopeckim ciągłe duchowe relacje. W tym czasie rodzina borykała się z pewnym delikatnym i bardzo znaczącym problemem duchowym, który udało im się rozwiązać dzięki obecności i mądrym radom starca. Mąż pani Katigo, późniejszy mnich Ksenofont, cierpiał na chorobę Hodgkina. Na widok wielkich cierpień, których doświadczał jej ojciec, dziecięce serce ich pobożnej córeczki Ireny pękało z bólu. Młoda dziewczynka starała się tego nie okazywać. Przepełniona współczuciem, uklękła i z całego serca modliła się, by choroba przeszła na nią, a jej ojciec wyzdrowiał. Ta ofiarna, czysta modlitwa została przyjęta przez Ojca Niebieskiego i w ciągu 15 dni wysoka gorączka rzuciła ją na łoże boleści. Było to w październiku 1955 lub 1956 roku, gdy uczęszczała do szkoły Arsakio. Mała Irena zapytała swoją matkę: Mamusiu, czy nie mam przypadkiem choroby taty? Co ty mówisz, moje dziecko? Odpowiedziała.

wieku, iż Irena cierpi na tę samą chorobę, co jej ojciec. Rzecz dalece niespotykana. Była to choroba Hodgkina. Dziewczyna żałowała, że nie powiedziano jej o tym od razu, tak by mogła się na to przygotować. Nie czyniła swojej matce żadnych wyrzutów. O wyżej wspomnianej tajnej modlitwie opowiedziała podczas jednej z rozmów swojej siostrze. Po diagnozie mówiła o śmierci, jak o miesiącu miodowym. Podczas gdy Irena przez lata zmagała się z chorobą, bóle jej ojca ustały, a leczenie zawieszono. Dziewczyna odczuwała duchową radość, że Bóg uznał ją godną cierpieć za przykazanie swojej miłości. Choroba ta była wówczas nieuleczalna i powodowała silny ból. Rodzina, być może już wiedząc, iż ich dziecko wkrótce odejdzie, zapragnęła, by Irena została mniszką. Nasz starzec Józef trzymał pieczę nad duchowym stanem dziewczyny i pocieszał ją w dźwiganiu krzyża. Miała wtedy 21 lat i z szacunku do mniszej Schimy nie chciała przyjmować postrzyżyn. Nie była już bowiem w stanie, z powodu swej choroby, wypełniać reguły modlitewnej ani uczestniczyć w nabożeństwach. Starzec wyjaśnił jej, iż żadna reguła nie jest jej potrzebna, gdyż za regułę ma swoje cierpienie. Nie dawała się jednak przekonać. Starzec z właściwym sobie poświęceniem powiedział zatem, że w takim razie jej modlitewną regułę weźmie na siebie on sam. Jednocześnie zobowiązał się poprosić starca Arseniusza oraz pozostałych ojców z bractwa świętego Józefa Hezychasty, aby wspominali ją w swoich modlitwach. Dopiero wtedy, z błogosławieństwem i wielką radością swoich rodziców, Irena zgodziła się zostać mniszką i przyjęła imię Irena Mirkidiotissa. Obrzędu postrzyżeń dokonał święty starzec Filoteusz Zerwakos. Jej regułę wraz ze swoją własną nasz starzec wypełniał aż do jej śmierci. Około miesiąca przed jej zaśnięciem starzec wysłał jej następujący list. Moja droga siostro, łaska Pana niech będzie z Tobą. Oto dzięki łasce naszego Pana bezpiecznie dotarłem do naszych duchowych braci. Z głębi serca składam Ci moje gorące podziękowania i przekazuję pocałunek w Chrystusie. W żadnej mierze nie zapomniałem o moich obietnicach, a tym bardziej o zobowiązaniach wobec mojej drogiej siostry. Tak też, gdy tylko przybyłem, opowiedziałem naszym oczekującym mnie braciom o wszystkim, co było Twoim udziałem i wspólnie radowaliśmy się w duchu. Co się tyczy ciężaru Twego krzyża, droga siostro, bracia słuchali o nim ze wzruszeniem i w ciszy, życząc Ci z głębi duszy szybkiego ukojenia. Co zaś tyczy się Twych zaślubin, ma na myśli mnisze postrzyżyny, z odzianym w cierniowy wieniec i ukrzyżowanym oblubieńcem Chrystusem, bracia radowali się w duchu. Cóż innego moglibyśmy powiedzieć my wszyscy, jak tylko niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jeruzalem. Gdyż w każdym czasie, w każdym miejscu i w każdym pokoleniu obdarza swym dziedzictwem wybrane dusze, wezwane na gody Jego jednorodzonego Syna. O głębokości bogactwa, mądrości i łaski naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, że przez najjaśniejsze dowody pociesza i poucza nas, iż z nami jest i z nami będzie. On też przeznaczył i wybrał nas, to co słabe, głupie, bezsilne, godne pogardy i pełne wszelkiej nędzy, aby pokazać ogrom bogactwa swojej łaski. Zaprawdę, zaprawdę bowiem Jemu chwała na wieki. Amen. I chociaż obce jest nam ciężkie jarzmo, które Ty teraz niesiesz, droga siostro, i filozofujemy w wygodzie, to jednak nie zapominamy, że wyprzedzasz nas na drodze do Królestwa Niebieskiego. Tak, nasza umiłowana siostro, bez zazdrości i z całą pewnością wyznajemy, zewsząd o tym powiadamiani, iż Twoje wybawienie już się zbliża. Unieś zatem swój rozum i myśli ku rzeczywistościom przygotowanym od założenia świata i czekającym na każdego, kto kocha Pana naszego Jezusa. Ku nim porwany i ich widzeniem obdarzony święty Paweł pragnął pouczyć nas o tym, co zobaczył. Nie był niemniej w stanie powiedzieć nic poza znanymi nam wszystkim słowami, czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało i co do serca człowieka nie wstąpiło. Jak mówią boscy ojcowie –

Po nocy następuje dzień, po zimie wiosna, po zamęcie pokój. Po strapieniach zaś przychodzi spoczynek. Moja droga siostro, pamiętaj o tym, który wydobył nas z łona matki i umieścił nas w dziale swego uświęconego dziedzictwa, abyśmy byli współobywatelami świętych i domownikami Boga. O tym, który przez krzyż i śmierć otworzył drogę i bramę tam prowadzącą, a znajdziesz wówczas pocieszenie w dźwiganiu swego własnego ciężkiego krzyża. Pamiętaj ponadto, że nim rozległo się radosne zmartwychwstania dzień, zabrzmiało wpierw żałobne. Dzisiaj na drzewie wisi ten, który na wodach ziemię zawiesił. Lecz niewiele później widzimy Jezusa, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów z powodu doznania śmierci. Arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa i ze śmiałością objawia całemu stworzeniu, iż dana mu została wszelka władza w niebie i na ziemi. Nie starczyłoby, ukochana siostro, ani czasu, ani moich znikomych zdolności, aby opisać wielkie cuda i łaski kryjące się za krzyżem. Nawet jeśli obecnie dźwigasz go sama i istotnie niesie on ze sobą wiele cierpienia. Dlatego też słusznie powtarzam, że wyprzedzasz nas na drodze do Królestwa Twego ukochanego oblubieńca Jezusa, czego tym samym Tobie życzymy i czego żarliwie dla Ciebie pragniemy. To zatem będzie naszą największą radością oraz chlubą, gdy usłyszymy o Twoim postępie w Chrystusie. W ten bowiem sposób zdobędziemy niezachwianą nadzieję, iż nasze życzenie i pragnienie zostanie spełnione. Załączam do mego skromnego listu cześć, miłość, modlitwy i wszelkie błogosławieństwa ze strony braci, chętnie przesyłając je naszej ukochanej siostrze, abyśmy, nieobecni wprawdzie ciałem, lecz obecni duchem, mogli wraz z Tobą świętować ten wielki dzień i uroczystość. Co do mej ostatniej złożonej Tobie obietnicy, nie była ona w żadnej mierze czczym pochlebstwem bądź chwilowym pocieszeniem. Chociaż bowiem nie jesteś zobligowana do przestrzegania reguł i zwyczajów zachowywanych przez zdrowych, w poczuciu obowiązku wobec naszej prawdziwej siostry wraz z wszystkimi braćmi chętnie i jednomyślnie zgodziliśmy się wziąć na siebie wszelkie nabożeństwa i tego typu rzeczy przewidziane w naszej regule. Zgodnie z Twoim życzeniem zachowamy to w tajemnicy i wszystko odbędzie się tak, jak tego pragniesz. Później jeszcze do Ciebie napiszę. Starzec Józef Watopecki, list do mniszki Ireny Mirtidiotissy, Nowy Skit, 4 października 1960 roku. O świcie, 13 listopada według starego kalendarza, a 26 listopada według nowego, mniszka Irena przygotowywała się do swego odejścia, które wcześniej sama przewidziała. Jej twarz stała się niczym alabaster, oświetlany jakimś wewnętrznym światłem. W sobotę rano oblubienica Chrystusa spokojnie odleciała do swego oblubieńca. Jej twarz była przepełniona radością zmartwychwstania. W czasie żałobnego nabożeństwa wszyscy zadawali sobie pytanie, co ma teraz miejsce? Nabożeństwo żałobne czy paschalne? Gdy wydobywano jej szczątki, wszyscy odczuwali przyjemną woń. Jej ciało okazało się zaś nienaruszone. Starzec Filoteusz Zerwakos napisał wydawanej na Chios gazecie Proja. Ciało Ireny Mirtidiotissy nie pozostało bez pochówku. Zostało złożone do grobu jak każde inne ciało zmarłego. Pogrzebu dokonałem ja sam jako jej duchowy ojciec i wszyscy, którzy uczestniczyli w pogrzebie, krewni, przyjaciele, znajomi, byli tego świadkami. Po 3 latach odbyło się wydobycie jej szczątków, które Bóg, obdarzający chwałą swoich świętych, zachował w stanie nienaruszonym. Gdy nasz starzec dowiedział się o śmierci mniszki Ireny, przytoczył słowa Pisma Świętego. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżyła czasów wiele. Oskarżając siebie samego, pisał później. Po wielu trudach, mój bracie, zdobywa się dobro. Cóż więc mogę zrobić ja nieszczęsny, który zamiast tego spoczywam i tylko wobec innych udaję nauczyciela. Spójrz na Irenę, która zdobyła królestwo na modły męczenników. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 20 stycznia 1961

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuacja tej lektury już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem wysłuchajmy kolejnego żywotu. Będzie to żywot świętego Teodora Smoleńskiego i jego dzieci. A zaraz potem powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.

świętych, prawowiernych książąt, Teodora Smoleńskiego i jego dzieci, Dawida i Konstantyna, cudotwórców jarosławskich. Święty Teodor był synem księcia smoleńskiego Rościsława. Wyrósł na pokornego, łagodnego człowieka i od młodości wiódł pobożne i miłe Bogu życie. Jako sławny żołnierz Chrystusa troszczył się o to, żeby każdy jego czyn odpowiadał woli Bożej i nie dopuszczał niesprawiedliwości w stosunku do poddanych. Troszczył się o najbiedniejszych, żywił wdowy i sieroty, pomagał każdemu w potrzebie i odnosił się z łagodnością i współczuciem do tych, którzy przychodzili do niego szukać sprawiedliwości. Książę pościł jak mnich i gorliwie modlił się w domu i w cerkwiach. Upiększał świątynie jak rozkoszne przedsionki niebios. Czując zbliżanie się śmierci, święty Teodor wezwał do siebie żonę i dzieci oraz zostawił im wzruszający testament, w którym błagał, aby żyli w miłosierdziu i pokoju. Następnie poprosił, żeby przeniesiono go do monasteru i z radością przyjął mniszę postrzyżyny, gdyż od wielu lat dążył do życia monastycznego. Na progu śmierci został postrzyżony w schimę, poprosił wszystkich obecnych o przebaczenie, pożegnał się znakiem krzyża i odszedł do Boga 19 września 1299 roku. Przy świętych relikwiach prawowiernych książąt Teodora, Dawida i Konstantyna do dzisiaj dzieją się liczne cuda.

0: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W odcinkach poruszane są kwestie dotyczące turystyki, ochrony zdrowia, lokalnych inicjatyw i najbliższych wydarzeń organizowanych w województwie. W dzisiejszym odcinku Ciekawego Podlasia na temat opery i filharmonii podlaskiej. Wysłuchamy rozmowy z panią dyrektor opery, panią Małgorzatą Bil-Jaruzelską. Zapraszamy na powtórkę środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Materiał przygotowała państwu Gabriela Nowaszewska.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu na tapet bierzemy operę i filharmonię podlaską. W drugiej części naszego dzisiejszego spotkania porozmawiamy z dyrektorem tej instytucji, panią Małgorzatą Bil-Jaruzelską. Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki jest największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski i jednym z najnowocześniejszych centrów życia kulturalnego w tej części Europy. Początki Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej sięgają 1954 roku, kiedy w Białymstoku została powołana Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Muzycy orkiestry nie mieli wówczas własnej siedziby. Próby i koncerty odbywały się m.in. w Teatrze Dramatycznym czy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku. Po 20 latach działalności artystycznej orkiestra otrzymała status filharmonii i nazwę Filharmonia Białostocka oraz przeniosła się do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej. Na estradzie filharmonii gościli światowej sławy dyrygenci, soliści i kompozytorzy, wśród których wymienić należy m.in. Piotra Anderszewskiego, Edwarda Urera, Kaju Dęczkowską i wielu, wielu innych. Ponadto w Filharmonii Białostockiej odbył się koncert finałowy obchodów roku Chopinowskiego, a także recital fortepianowy zwycięzcy 15. konkursu Chopinowskiego Rafała Blechacza. W 70-letniej historii instytucji o kształcie artystycznym orkiestry decydowali dyrektorzy Kazimierz Złocki, Leon Hanek, Jan Kulaszewicz, Tadeusz Chachaj, Mirosław Jacek Błaszczyk, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, który był pomysłodawcą powstania Opery i Filharmonii w Białymstoku. Od powstania opery jej dyrektorem byli Roberto Skolmowski oraz Damian Tanajewski, profesor Ewa Iżykowska-Lipińska, od 1 grudnia 2020 roku pełniącym obowiązki, a następnie od 3 listopada 2021 roku do 31 sierpnia bieżącego roku była profesor Bożena Wioletta Bielecka. Idea stworzenia nowoczesnego obiektu wyrosła z przekonania o konieczności istnienia centrum kulturalnego w tej części Europy. W Białymstoku, mieście łączącym Europę Zachodnią ze Wschodem, dążono do stworzenia ośrodka artystycznego otwartego na środowiska mniejszości narodowych, zainteresowanego współpracą z krajami Europy Wschodniej i krajami nadbałtyckimi. List intencyjny w sprawie podjęcia budowy Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki Opera Podlaska podpisano 9 lipca 2004 roku, a już w sierpniu 2005 w związku z dynamicznym rozwojem artystyczno-organizacyjnym instytucji oraz planowanym na 2011 rok otwarciem nowego gmachu, Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę i tak powstała Opera i Filharmonia Podlaska. W 2005 roku minister kultury Waldemar Dąbrowski i marszałek województwa podlaskiego Janusz Krzyżewski podpisali umowę o utworzeniu Narodowej Instytucji Kultury, Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 22 kwietnia 2006 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę jej nowego gmachu. Budowa ta trwała 6 lat. I tak 28 września 2012 roku zainaugurowano działanie nowej siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 4 października 2019 instytucja oficjalnie przyjęła za patrona Stanisława Moniuszkę i teraz aktualnie nosi nazwę Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. Projekt gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej powstał w pracowni architektonicznej profesora Marka Budzyńskiego. Szklane powierzchnie łączone z betonem, minimalizm z elementami drewna mogą przypominać dwa inne projekty jego autorstwa. Bibliotekę Uniwersytecką oraz gmach Sądu Najwyższego w Warszawie. Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej imponuje wielkością, ale do tego lekkością i przejrzystością formy wkomponowanej w przestrzeń Białegostoku. Porośnięty roślinnością dach, na którym stoi rzeźba głowa kompozytora Teresy Murak, tarasy widokowe i zielone błonie wokół opery tworzył park miejski, miejsce wypoczynku i letnich obserwacji nieba. To punkt, z którego można oglądać również panoramę miasta. Wnętrze budynku skonstruowane ze szkła, betonu, stali i drewna tworzy przestrzeń idealnie wtapiającą się w zielony pejzaż miasta, łączy atuty tradycyjnej opery z wielofunkcyjnością współczesnych centrów sztuki. Uplastyczniają je ogromne szklane kompozycje Tomasza Urbanowicza z zapisami nutowych utworów, m.in. Krzysztofa Pendereckiego i Jerzego Maksymiuka. Dużą scenę zaś zdobią rzeźby mus autorstwa Dominika Wdowskiego. Audytorium dużej sceny liczy 756 miejsc siedzących, jednak ta liczba, w zależności od potrzeb, może być zwiększona do około 850 miejsc. Sala kryje drugą co do wielkości scenę w Polsce oraz drugie co do wielkości organy piszczałkowe. Wystrój sali jest połączeniem klasycznego operowego wnętrza z nowoczesnymi formami. Duża scena charakteryzuje się bardzo wysokim, bo aż 16-metrowym otworem portalowym. W ramach mechaniki dolnej zainstalowane zostały 4 dwupoziomowe zapadnie sceniczne oraz zapadnia orkiestronu. Scena posiada kieszeń tylną oraz boczną umieszczoną po prawej stronie. W kieszeni tylnej zainstalowana jest kaseta sceniczna ze sceną obrotową oraz 6 sztankietów ułatwiających ustawienie dużych dekoracji. W kieszeni bocznej znajdują się 4 wózki sceniczne o wymiarach 3 metry na 14, które są wykorzystywane do zmiany scenografii i scen. Ułatwiają umieszczanie na scenie największych elementów scenografii. Na potrzeby koncertów opera posiada także składaną muszlę koncertową. Szczegółów dotyczących wnętrza, wyposażenia czy działalności opery jest zdecydowanie więcej, czego my, widzowie, często nie zauważamy, przychodząc na różne spektakle. Oprócz wspaniałych artystów na scenie czy pod nią, bardzo ważne jest zaplecze organizacyjne. My już teraz na antenie Radio Ortodoksja przechodzimy do rozmowy z panią dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzatą Bilia-Ruzelską.
3: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, pani redaktor.
2: Chciałam zapytać pani dyrektor, na samym początku jest pani stosunkowo od niedawna na tej funkcji. Przede wszystkim tak po ludzku, ciepło, jak się pani czuje w tej nowej roli?
3: Z jednej strony jestem bardzo szczęśliwa, dlatego że po tylu latach pracy w kulturze jest to dla mnie absolutnie ukoronowanie mojej pracy zawodowej. Z drugiej strony jestem pełna nie obaw, ale odpowiedzialności za instytucje, za ludzi, z którymi pracuję. Jest to bardzo duża instytucja zatrudniająca blisko 300 osób, w której pracują 3 zespoły artystyczne. Oprócz tego również obsługa, administracja, technika. To wszystko wymaga pracy. Ja mam to szczęście, że już 2 lata w tej instytucji pracowałam wcześniej, więc miałam okazję poznać zespół, poznać ludzi i dlatego obaw nie mam, bo wiem, że z tym zespołem można naprawdę pójść do przodu, można budować przyszłość tej wspaniałej instytucji.
2: A jakie zadania tak na co dzień stoją przed dyrektorem opery? Co tak naprawdę należy do pani obowiązków i co w tym wszystkim jest najtrudniejsze?
3: Obowiązków jest tak dużo, że zanudziłabym Państwa, gdybym zaczęła wymieniać wszystkie, ponieważ dyrektor naczelny odpowiada za całokształt działalności instytucji, zarówno za sferę artystyczną, jak i za sferę administracyjną, pozyskiwania środków pozabudżetowych i prawidłowego gospodarowania budżetem. Jesteśmy instytucją utrzymywaną z podatków, więc musimy bardzo rozsądnie podchodzić do wydatkowania również funduszy. Jest to instytucja wymagająca nie tylko pod względem artystycznym, ale również pod względem technologicznym. Świat idzie naprzód, cyfryzacja dotarła również do instytucji artystycznych i dbanie o to zaplecze techniczne jest olbrzymim wyzwaniem. Z jednej strony Opera i Filharmonia Podlaska ma tylko 14 lat. Z drugiej strony przez te 14 lat świat technologiczny bardzo poszedł do przodu, a niektóre z naszych urządzeń już się zdezaktualizowały. W tej chwili trzeba zadbać o to właśnie, o zaplecze techniczne, bo żeby dobrze prezentować naszą artystyczną działalność, potrzebujemy również zaplecza technicznego. To wszystko się łączy. To na instytucję tak dużą i skomplikowaną jak Opera i Filharmonia należy patrzeć w sposób holistyczny, postrzegać wszystkie potrzeby i nie zapominać, że najważniejszym elementem każdej instytucji jest człowiek. To są ludzie, którzy w niej pracują, to jest zespół.
2: Tak, tak, to zdecydowanie bardzo pięknie pani powiedziała. Ja pani życzę ze swojej strony w imieniu całej redakcji, żeby te holistyczne spojrzenie i te właśnie spojrzenie na człowieka trwało przez całą pani kadencję. Wspomniała pani, że macie państwo 3 zespoły artystyczne. Chciałam zapytać, jakie to zespoły i jak szykuje się ten najbliższy sezon artystyczny?
3: Właściwie to zespoły są 4. Dlatego zacznę od największego, to jest Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej. To jest właściwie fundament, z którego wyrasta cała instytucja. Jest to najdłużej działający element naszej instytucji. Wspaniała orkiestra, pełna utalentowanych, wykształconych muzyków, co każdy nasz koncert pokazuje, w jaki piękny sposób potrafią oddać barwę muzyczną i znaczenie tego, co grają. Kolejnym bardzo dużym zespołem jest wspaniały chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod znakomitym kierownictwem pani profesor Violetty Bieleckiej, która już od 20 lat prowadzi ten zespół. Przy okazji chcę serdecznie zaprosić na koncert 9 października. Będzie to koncert jubileuszowy, podsumowujący właśnie te 20 lat pracy tego wspaniałego chóru. Kolejnym zespołem jest balet. W tej chwili ten nasz balet nie jest zbyt duży. Będziemy dbać nad rozbudową baletu. W tej chwili jest to tylko 6 osób, ale myślimy o tym, żeby przynajmniej podwoić liczebność zespołu baletowego, tak aby nie był tylko elementem towarzyszącym naszym wydarzeniom artystycznym, ale żeby również mógł tworzyć własne wydarzenia baletowe. No i oczywiście jest zespół solistów, absolutnie wspaniałych solistów, których głosy uświetniają nie tylko wydarzenia operowe, ale również koncerty, które przedstawiamy naszej publiczności, naszym wiernym melomanom.
2: Czy oprócz tego najbliższego jubileuszu jeszcze jakieś wyjątkowe premiery może się szykują w najbliższym sezonie?
3: W sezonie tak. Do końca roku zapraszamy Państwa na wznowienia. Pierwszym wznowieniem jest Noc Dziadów, którą zrealizowaliśmy wspólnie z Teatrem Wierszalin. Jest to naprawdę wspaniałe widowisko, na które bardzo serdecznie zapraszamy i pierwsze spektakle już są na początku października. Natomiast 11 listopada wznawiamy spektakl Halka, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Znakomity spektakl. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie byli, a również ci, którzy chcą obejrzeć powtórnie ten spektakl, serdecznie zapraszamy. Halkę będziemy grać do początku grudnia. Oprócz tego oczywiście będą koncerty symfoniczne. 11 listopada oprócz Halki chcielibyśmy również zaprosić do nas wszystkich, którzy kochają śpiew i chcą śpiewać pieśni narodowe. ponieważ chcemy zrobić takie wspólne śpiewanie. Nasze chóry działające przy Operze i Filharmonii Podlaskiej, chór dziecięcy i chór młodzieżowy, nie tylko zaprezentują piękny narodowy repertuar, ale również zaproszą publiczność do wspólnego śpiewania tych takich najbliższych naszemu sercu pieśni i oczywiście hymnu narodowego. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część sezonu, którą rozpoczniemy w styczniu, wraca na deski Opery i Filharmonii Podlaskiej spektakl Kopciuszek, na który już serdecznie zapraszam. Natomiast w marcu przygotowujemy się do premiery na małej scenie. Będzie to Oskar i Pani Róża w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. A na dużej scenie 21 maja planujemy premierę bardzo dużego widowiska, bardzo dużego i bardzo wymagającego widowiska operowego, jakim są opowieści Hoffmana w reżyserii pani Marii Sartowej. To są takie plany, które mamy do końca bieżącego sezonu. Oczywiście zaprosimy też naszą publiczność na fantastyczne koncerty sylwestrowe, które będą powtarzane. Koncerty sylwestrowe będą jeszcze dwa razy, bo będzie można nie tylko obejrzeć 31 grudnia, ale również 2 stycznia i na koniec jeszcze karnawału wrócimy z takim koncertem.
2: My oczywiście jako Radio Ortodoksja dołączamy się do tego zaproszenia i zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z oferty kulturowej Opery i Filharmonii Podlaskiej, która jak słyszymy jest bardzo, bardzo bogate. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Tak jak wspominałam już wcześniej, trzymam ogromne kciuki za powodzenie na tym stanowisku, bo tak jak pani powiedziała, jest to ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że przynoszące również mnóstwo satysfakcji.
3: Bardzo dziękuję pani redaktor. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Jest mi bardzo miło, że mogłam po raz pierwszy gościć na tej wspaniałej antenie i serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy do odwiedzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej. Czekamy na Państwa, czekamy bardzo gorąco na wszystkich naszych melomanów i gości.
2: Wszystkim Państwu życzymy również wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. W dzisiejszym odcinku słyszeli Państwo na temat opery i filharmonii podlaskiej. Wysłuchaliśmy rozmowy z panią dyrektor opery Małgorzatą Bilia-Ruzelską. Realizacje audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie wyemitujemy akafist do świętych Cyryla i Metodego.

0: Trzecia godzina naszych codziennych spotkań na falach prawosławnej rozgłośni radiowej to wspólna modlitwa. Dziś na naszej antenie będzie można wysłuchać akafistu ku czci świętych Cyryla i Metodego, którzy nazywani są nauczycielami Słowian. Przynieśli oni naszym przodkom światło Ewangelii i Słowo Boże w zrozumiałym języku. Święci Cyryl i Metody pochodzili z Tesaloniki i żyli w IX wieku. To właśnie oni stworzyli alfabet słowiański i przetłumaczyli na nasz język święte księgi, by każdy mógł poznać Pismo Święte i uczestniczyć w modlitwie w swoim ojczystym słowie. Dzięki ich pracy i wierze chrześcijaństwo zakorzeniło się wśród narodów słowiańskich. Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętych Cyryla i Metodego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie wysłuchamy odcinka audycji przygotowanej przez naszych najmłodszych dziennikarzy Radia Ortodoksja, czyli dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Pamięć o Bogu jest bardziej niezbędna niż oddychanie.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Czy duchowny podczas wyjść publicznych powinien nosić podręcznik? Na przykład wtedy, kiedy może się spotkać parafian.
3: No, trzeba po pierwsze zdefiniować, co są wyjścia publiczne, tak? Czyli co, jeżeli opuszcza dom. I tu zależy też od tradycji danej lokalnej cerkwi. W tradycji greckiej duchowny zawsze powinien nosić nie tylko podręcznik, ale i rasę jako oficjalny strój i tam się nie uświadczy duchownego, który tak się nie nosi. W naszej natomiast tradycji, tak samo jak na przykład, znaczy może nie tak samo, ale też w innych krajach jest, że można spotkać duchownego tak zwanym po cywilu, bez podrasnika czy bez tego stroju duchownego, też ze względu na różne okoliczności, tak? Czasami duchowny musi zreperować samochód, wymienić koło w podrasniku, czasami jest to może mniej wygodne. Wyjście do sklepu, na plaży, są różne okoliczności. Nie jest to w tradycji polskiej cerkwi obowiązkowe.
2: Tutaj też mi się wydaje, trzeba patrzeć na historię. Jak my popatrzymy, nie wiem, na wiek jakiś 15, 14, to wszyscy będą w tych samych szatach.
3: Tak.
2: Długich, no, nie zawsze ciemnych nawet. Nawet kapłani nie zawsze w ciemnych ubierały się, no bo czarna tkanina, jedna z najdroższych w tych czasach, także to mogło być szara, innych takich kolorów. Także jak wymagać od kapłana, żeby on wszędzie był w sutannie, no to w podręczniku, to trzeba i od siebie też wymagać jakichś strojów, chociaż XIX-wiecznych.
3: Bo my zapominamy, że ten strój kapłana to jest strój normalny, jak gdyby ogólny, powszedni, tak?
2: Tak,
3: tylko
2: tak,
3: że
2: tak.
3: Nie w XXI wieku, a...
2: Tak, 500-600 lat temu.
3: Tak.
2: Bo cerkiew jest bardzo tradycyjnym takim instytutem i są pozostałości po prostu historyczne. Nawet nie ma specjalnej modlitwy na wyświęcenie podręcznika, bo to nie jest jakaś szata liturgiczna, to jest tylko taki tradycyjny strój prawosławnego kapłana. Także i dlatego, mnie się wydaje, musimy do tego podchodzić jako do tradycji i nic strasznego nie widzę w tym, żeby czy chodzić w zwykłych jakichś obowiązkach do sklepu, czy gdzieś w sutannie, czy bez sutanny.
3: Tak.
2: To jakby nie zbliża nikogo do Boga i nie oddala nikogo od Boga.
3: Myślę, że to jest kwestia jeszcze inna, to jest kwestia tego, czy my zachowujemy się też poprawnie, tak? I czy przypadkiem nie jest tak, że jak ubieramy podrasnik, sutannę, no to nie stajemy się kimś, tak? I zaczynamy pamiętać. Jeżeli tak jest, to powinniśmy chodzić non-stop. Natomiast jeżeli to nas nie zmienia w tym podejściu takim, że pamiętamy o tym, że jesteśmy duchownymi, że jesteśmy chrześcijanami i się zachowujemy, czy to w sklepie, czy na plaży, czy na ulicy, w sposób taki, jaki powinien chrześcijanin się zachowywać, no to w tym momencie nie ma to znaczenia. Natomiast tutaj jest moment też o oficjalnych jakichś...
2: oficjalnych lepiej
3: Tak jak ubieramy się oficjalnie, tak i to jest oficjalna jakaś szata i w tym momencie reprezentujemy daną wspólnotę i tu wydaje mi się, że to nie ma pola manewru.
2: Oczywiście, bo jeszcze to jest ważne w tym momencie, kiedy inne osoby muszą traktować nas jako przedstawiciele tej wspólnoty. Na przykład jak mnie się zdarza chodzić na wisiele, to zawsze staram się chodzić w podręczniku, w sutannie, bo wtedy po prostu nie ma głupych pytań i nie wymagają ode mnie pewnych zachowań. Nie, także to jest w niektórych przypadkach nie to, że obowiązkowo, ale po prostu pomaga innym osobom ustosunkować się do nas.
3: Tak.
2: Także oczywiście

0: Wrzesień dobiegł już końca, a wraz z nim na naszą antenę powracają audycje przygotowane przez uczniów Szkoły Świętych Cyryla i Metodego. Po wakacyjnej przerwie uczniowie ponownie zasiedli w szkolnych ławkach, a wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wracają również do pracy nad kolejnymi materiałami radiowymi. To nie tylko powrót po wakacyjnej przerwie, ale także początek kolejnej radiowej przygody uczniów, którzy będą przybliżać Państwu najważniejsze wydarzenia, interesujące tematy, szkolne inicjatywy oraz swoje spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Zapraszamy Państwa do wysłuchania powtórki pierwszego odcinka w nowym powakacyjnym sezonie, audycji przygotowanej przez młodzież ze Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego.
1: Audycja niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla.

0: Sława Jezusu Chrystu! Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Cieszymy się, że możemy być dziś z Wami. Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, prorokiem, ascetą, kaznodzieją, poprzednikiem Chrystusa i jednym z najbardziej niezwykłych świętych, o których czytamy w Ewangelii.
2: Dzisiejszą audycję poświęcamy świętemu Janowi Chrzcicielowi, którego nazywamy również Janem Poprzednikiem, ponieważ to właśnie on przygotował ludzi na przyjście Jezusa Chrystusa.
3: Jego życie było niezwykłe od samego początku. Urodził się w szczególnych okolicznościach, dorastał w ciszy, później zamieszkał na pustyni, nauczał tłumy ludzi, chrzcił ich w Jordanie, ochrzcił samego Chrystusa, a na końcu oddał życie za prawdę.
4: Czyli zapowiada się ciekawa historia.
5: Tylko słyszałam, że Jan mieszkał na pustyni i jadł szarańcze.
6: Ja mam tylko jedno pytanie. Czy naprawdę musimy zaczynać od tych szarańczy?
0: Spokojnie. Do szarańczy jeszcze dojdziemy. Najpierw musimy cofnąć się do początku, bo historia Jana zaczyna się jeszcze przed jego narodzeniem.
7: Jego rodzicami byli Zachariasz i Elżbieta. Zachariasz był kapłanem, a oboje z Elżbietą byli ludźmi pobożnymi i starali się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami.
8: Ewangelia mówi o nich, że byli sprawiedliwi przed Bogiem i wiernie zachowywali Jego przykazania.
9: Był jednak w ich życiu wielki smutek, nie mieli dzieci
10: i pewnie bardzo tego pragnęli.
1: Tak, Zachariasz i Elżbieta długo modlili się o dziecko, ale lata mijały.
11: I nic się nie zmieniało?
2: Wydawało się, że jest już za późno. Elżbieta i Zachariasz byli już w podeszłym wieku.
3: Ale wtedy wydarzyło się coś niezwykłego.
7: Pewnego dnia Zachariasz pełnił służbę kapłańską w świątyni jerozolimskiej. Wszedł do świątyni, aby złożyć ofiarę kadzenia.
6: I wtedy zobaczył anioła?
0: Tak, ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
10: To chyba musiał być szok.
8: Zachariasz rzeczywiście bardzo się przestraszył, ale anioł powiedział mu, żeby się nie bał.
9: I przekazał mu niezwykłą wiadomość. Jego modlitwa została wysłuchana, a Elżbieta urodzi syna.
11: Po tylu latach?
1: Właśnie tak. Syn miał otrzymać imię Jan.
6: A czy anioł powiedział, jaki będzie ten Jan?
2: Tak, powiedział, że będzie wielkim przed Bogiem. Zostanie napełniony Duchem Świętym i wielu ludzi nawróci ku Panu.
3: Miał przygotować lud na przyjście Mesjasza.
10: Czyli jeszcze przed narodzeniem otrzymał bardzo ważne zadanie.
0: Dokładnie.
7: Zachariasz jednak nie potrafił uwierzyć, że naprawdę się to wydarzy. Zapytał anioła, po czym będzie mógł poznać, że jego słowa się spełnią, skoro on i jego żona są już starzy.
8: Wtedy anioł powiedział mu, że ponieważ nie uwierzył jego słowom, pozostanie niemy aż do dnia, w którym wszystko się spełni.
11: Czyli wyszedł ze świątyni i nie mógł mówić?
1: Tak. Ludzie zrozumieli, że musiał zobaczyć w świątyni jakieś widzenie. Zachariasz porozumiewał się z nimi za pomocą znaków.
6: To musiał być dla niego naprawdę niezwykły dzień.
2: A kiedy wrócił do domu, wkrótce okazało się, że słowa anioła zaczynają się spełniać. Elżbieta poczęła dziecko.
9: Elżbieta była szczęśliwa i dziękowała Bogu.
10: A potem urodził się Jan?
0: Tak, i właśnie wtedy wydarzyła się kolejna ciekawa sytuacja.
7: Kiedy dziecko się urodziło, krewni i sąsiedzi przyszli cieszyć się razem z Elżbietą. Chcieli nadać dziecku imię po ojcu, Zachariasz.
11: Czyli miał być mały Zachariasz?
8: Tak chcieli, ale Elżbieta powiedziała, nie, lecz ma mieć na imię Jan.
6: A przecież w ich rodzinie nie było nikogo o takim imieniu.
1: Właśnie dlatego krewni byli zaskoczeni. Zwrócili się więc do Zachariasza i zapytali, jak chce nazwać syna.
2: Zachariasz poprosił o tabliczkę i napisał, Jan jest jego imię.
10: I wtedy odzyskał głos?
3: Tak, w tym samym momencie jego usta się otworzyły i zaczął błogosławić Boga.
9: Zachariasz wypowiedział wtedy piękne proroctwo. Mówił o zbawieniu, które Bóg przygotował dla swojego ludu oraz o swoim synu, który będzie prorokiem Najwyższego.
0: Jan miał przygotować drogę dla Chrystusa.
11: A co działo się z nim później? czy miał normalne dzieciństwo?
1: Ewangelia nie opowiada nam wiele o dzieciństwie Jana. Mówi jednak, że dziecko rosło i umacniało się duchowo.
7: Wiemy również, że później Jan przebywał na pustyni.
6: No dobrze, czyli wreszcie dochodzimy do pustyni.
11: Tak.
10: I naprawdę prowadził tam takie surowe życie?
8: Tak, Jan nie szukał wygody, bogactwa ani popularności.
3: Jego ubraniem była szata z sierści wielbłądziej, przepasana skórzanym pasem.
11: Brzmi mało wygodnie.
9: Zdecydowanie nie był to strój na szkolną dyskotekę.
6: A teraz najważniejsze pytanie. Co jadł?
12: Szarańczę i dziki miód.
6: No właśnie, wiedziałem.
11: Ale naprawdę można jeść szarańcze?
1: Tak. Jan prowadził bardzo proste i estetyczne życie. Nie chodzi jednak tylko o to, co jadł i jak się ubierał.
2: To bardzo ważne. Jan nie żył w ten sposób dlatego, że nie lubił ludzi czy zwyczajnego życia. Chciał całkowicie poświęcić się Bogu.
7: Pustynia stała się dla niego miejscem ciszy, modlitwy i przygotowania do wielkiego zadania.
11: Czyli zanim zaczął nauczyć innych, sam długo przygotowywał się duchowo?
1: Właśnie tak.
8: W końcu nadszedł czas, kiedy Jan wyszedł do ludzi.
9: I zaczął głosić, nawracajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios.
10: I ludzie naprawdę przychodzili słuchać człowieka ubranego w sierść wielbłąda?
12: Przychodziły tłumy.
6: Czyli jednak miał więcej obserwujących niż jeden influencer.
1: Jan nie zbierał obserwujących dla siebie. Cały czas kierował uwagę ludzi na Boga i na tego, który miał przyjść.
2: Mówił ludziom, że powinni się zmienić, odwrócić od grzechu i rozpocząć nowe życie.
11: A co robili ludzie?
7: Znawali swoje grzechy i przyjmowali od Jana chrzest na znak nawrócenia.
10: Wystarczyło więc wejść do wody i wszystko było załatwione?
3: Nie, i właśnie na to Jan bardzo mocno zwracał uwagę. Nie chodziło tylko o zewnętrzny gest, człowiek naprawdę miał zmienić swoje życie.
8: Jan mówił ludziom bardzo konkretnie, jak mają postępować.
6: Czyli nie tylko bądźcie dobrzy, ale konkrety?
9: Dokładnie. Mówił, żeby dzielić się z potrzebującymi, nie oszukiwać, nie wykorzystywać innych i być uczciwym.
12: Przychodzili do niego zwykli ludzie, celnicy, żołnierze i osoby z różnych środowisk.
11: A Jan się ich nie bał?
1: Nie. Mówił prawdę każdemu, niezależnie od tego, kim był.
2: Jan stał się tak znany, że ludzie zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem właśnie on nie jest oczekiwanym Mesjaszem.
6: I co wtedy zrobił? Mógł przecież wykorzystać swoją popularność.
7: Nie zrobił tego. Bardzo jasno powiedział, że nie jest Chrystusem.
8: Mówił, że po nim przyjdzie ktoś większy, komu on nie jest nawet godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
10: Czyli był wielkim prorokiem, ale nie chciał, żeby ludzie skupili się na nim?
12: Dokładnie. To jedna z najważniejszych cech świętego Jana. Jego pokora.
3: Miał wielu słuchaczy, ale nie zatrzymywał ich przy sobie. Jego zadaniem było prowadzenie ludzi do Chrystusa.
9: I w końcu nadszedł dzień, który znamy jako Chrzest Pański.
11: To wtedy Jezus przyszedł do Jana nad Jordan?
1: Tak, Chrystus przyszedł nad Jordan, aby przyjąć chrzest z rąk Jana.
6: Ale dlaczego? Przecież Chrystus nie miał grzechu.
2: To bardzo ważne pytanie. Chrystus nie przyjął chrztu dlatego, że potrzebował oczyszczenia z grzechu. Przyjął go, wypełniając Bożą wolę.
7: Jan czuł się niegodny, aby ochrzcić Chrystusa.
10: To wtedy powiedział, że właściwie to on sam potrzebuje chrztu od Jezusa.
3: Tak, ale Chrystus odpowiedział, aby Jan dopuścił go do chrztu.
8: Kiedy Jezus został ochrzczony i wyszedł z wody, otworzyły się niebiosa.
9: Duch Święty zstąpił na niego w postaci gołębicy, a z nieba rozległ się głos Ojca.
11: Czyli podczas chrztu pańskiego objawiła się Trójca Święta?
12: Tak, Syn Boży znajdował się w Jordanie. Duch Święty stąpił w postaci gołębicy, a głos Ojca rozległ się z nieba.
1: Dlatego święto chrztu pańskiego nazywamy również Teofanią, czyli objawieniem Boga.
2: Jan stał się świadkiem tego wielkiego wydarzenia. Całe jego wcześniejsze życie prowadziło do tego, aby przygotować ludzi na spotkanie z Chrystusem.
7: To właśnie Jan wskazał później na Chrystusa słowami: oto Baranek Boży.
4: A co stało się z Janem później?
3: Nadal nauczał i nadal mówił ludziom prawdę. I właśnie wtedy jego odwaga została wystawiona na wielką próbę.
11: Chodzi o Heroda?
8: Tak, władcą Galilei był Herod Antypas. Jan publicznie potępiał jego postępowanie, ponieważ Herod związał się z Herodiadą, żoną swojego brata.
6: Czyli Jan powiedział prawdę nawet władcy.
12: Tak, nie zrobił wyjątku tylko dlatego, że miał przed sobą człowieka potężnego.
9: Jan wiedział, że takie słowa mogą mieć dla niego poważne konsekwencje.
1: Herod kazał go uwięzić
4: i próbować ratować swoje życie.
3: Mógł, ale tego nie zrobił.
7: I właśnie tutaj widzimy jego niezwykłą odwagę. Jan nie był wierny Bogu, tylko wtedy, kiedy było to łatwe i bezpieczne.
3: Pozostał wierny również wtedy, kiedy groziło mu cierpienie.
8: W końcu wydarzyło się coś tragicznego.
11: To historia uczty Heroda?
8: Tak.
9: Herod urządził ucztę dla swoich dostojników. Podczas niej tańczyła córka Herodiady, którą późniejsza tradycja nazywa Salome.
4: Herod był pod takim wrażeniem jej tańca, że obiecał spełnić jej życzenie?
12: Tak, złożył przed swoimi gośćmi pochopną obietnicę.
6: I właśnie ta obietnica doprowadziła później do tragedii?
1: Niestety tak.
2: Córka Herodiady poszła do swojej matki i zapytała, czego ma zażądać.
7: Herodiada wykorzystała okazję. Poleciła jej poprosić o głowę Jana Chrzciciela.
11: Naprawdę zażądała jego śmierci?
3: Tak.
4: To straszne.
8: Herod zasmucił się, ale ze względu na złożoną przysięgę i obecnych przy nim gości nie chciał się wycofać.
9: Wydał więc rozkaz. Jan został ścięty w więzieniu.
12: Jego uczniowie przyszli. Zabrali ciało swojego nauczyciela i je pochowali.
6: To bardzo smutny koniec jego ziemskiego życia.
1: Tak, ale nie możemy patrzeć na życie Jana tylko przez pryzmat jego śmierci.
2: Do końca pozostał wierny temu, do czego został powołany.
7: Nie zdradził prawdy, nie wyparł się Boga i nie przestał wskazywać na Chrystusa.
11: Cerkiew nazywa go poprzednikiem i chrzcicielem pańskim. Ale właściwie dlaczego poprzednikiem?
3: Ponieważ przyszedł przed Chrystusem i przygotował ludzi na jego przyjście.
8: Możemy powiedzieć, że jego zadaniem było otworzenie drogi i powiedzenie ludziom: przygotujcie swoje serca, bo nadchodzi ten, na którego czekacie.
4: Tylko Jan nigdy nie mówił: patrzcie na mnie.
9: A właśnie, wskazywał na Chrystusa.
12: I powiedział słowa, które chyba najlepiej pokazują jego pokorę. On ma wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.
6: To naprawdę niezwykłe. Był znany, przychodziły do niego tłumy, a jednak nie chciał być najważniejszy.
1: I właśnie dlatego przykład Jana jest aktualny również dzisiaj.
2: Żyjemy w świecie, w którym łatwo zacząć zabiegać o popularność, pochwały, lajki i zainteresowanie innych.
7: A Jan pokazuje zupełnie inną drogę. Nie musisz być najgłośniejszy, ani najbardziej popularny. Ważne jest to, komu służysz i dokąd prowadzisz innych.
4: Skoro Jan Chrzciciel jest tak ważny, to czy cerkiew wspomina go tylko raz w roku?
3: Nie. I to właśnie pokazuje, jak wyjątkowe miejsce zajmuje święty Jan w tradycji cerkwi prawosławnej.
8: W ciągu roku liturgicznego wspominamy kilka wydarzeń związanych z jego życiem.
11: Czyli ma więcej niż jedno święto?
9: Tak, cerkiew wspomina między innymi poczęcie świętego Jana Chrzciciela, jego narodzenie oraz ścięcie jego głowy.
12: W kalendarzu liturgicznym znajdują się także wspomnienia odnalezienia jego czcigodnej głowy.
6: Czyli właściwie całe jego życie jest obecne w roku liturgicznym.
1: Można tak powiedzieć. Co więcej, świętego Jana wspominamy również bardzo często podczas nabożeństw.
4: Na ikonach? Bo jego wizerunek też bardzo często widzimy w cerkwi.
2: Tak, święty Jan Chrzciciel zajmuje szczególne miejsce w ikonografii prawosławnej.
7: Jednym z najważniejszych przedstawień jest Deizis. W jego centrum znajduje się Chrystus, a po jego bokach Bogurodzica i święty Jan Chrzciciel zwracają się ku niemu w modlitwie.
5: dzień nawet na ikonie Jan robi właściwie to samo, co robi przez całe życie?
3: Bardzo dobre spostrzeżenie. Jest blisko Chrystusa i kieruje naszą uwagę właśnie ku Niemu.
8: Na niektórych ikonach święty Jan przedstawiany jest również ze skrzydłami.
6: Ze skrzydłami? Przecież nie był aniołem.
9: Nie był aniołem w znaczeniu natury. Skrzydła mają znaczenie symboliczne. Przypominają o jego niezwykłym, niemal anielskim sposobie życia oraz o jego misji jako Bożego posłańca.
12: To kolejny przykład tego, jak ikona nie tylko pokazuje nam wygląd świętego, ale również opowiada o jego życiu i duchowym znaczeniu.
10: Dobrze, ale Jan żył 2000 lat temu. Czego może nas nauczyć dzisiaj?
1: Bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim pokory,
11: odwagi,
7: modlitwy i umiejętności odnalezienia ciszy.
3: A także tego, że wiara nie może kończyć się tylko na słowach.
5: Czyli prawdziwe nawrócenie powinno być widoczne w naszym życiu?
8: Dokładnie. Jan mówi ludziom bardzo konkretnie. Jeżeli masz dwie szaty, podziel się z tym, kto nie ma. Jeżeli masz jedzenie, podziel się z potrzebującym.
9: Dla nas może to oznaczać, widzisz człowieka, który potrzebuje pomocy, pomóż. Skrzywdziłeś kogoś, przeproś. Popełniłeś błąd, postaraj się go naprawić.
6: Czyli jego kazania były bardzo konkretne.
12: Bardzo. Jan nie komplikował prostych rzeczy.
1: Jeżeli masz możliwość zrobić coś dobrego, nie odkładaj tego na później.
10: To właśnie rzeczy, które możemy robić każdego dnia.
3: Właśnie o to chodzi.
7: Święty Jan żył ponad 2000 lat temu. Od tego czasu świat bardzo się zmienił.
5: Mamy telefony, internet, samochody.
6: I pizzę.
3: Tak, pizzę również.
8: Ale ludzkie serce nadal potrzebuje tego samego Boga, prawdy, miłości i przebaczenia.
9: Jan przypomina nam, że czasami trzeba zatrzymać się w całym otaczającym nas hałasie i zapytać siebie, czy naprawdę żyję tak, jak uczy mnie Chrystus?
10: Czyli pustynia Jana może być trochę symbolem ciszy, której czasami sami potrzebujemy?
12: Tak, nie każdy z nas pójdzie na pustynię, ale każdy może znaleźć chwilkę ciszy na modlitwę.
1: Możemy odłożyć telefon, wyłączyć muzykę, przestać na chwilę przeglądać internet i po prostu zwrócić się do Boga.
6: To dla niektórych może być trudniejsze niż jedzenie szarańczy.
2: Całkiem możliwe.
7: Ale właśnie tego uczy nas Jan, żebyśmy potrafili się zatrzymać i słuchać Boga.
3: Święty Jan Chrzciciel zajmuje wyjątkowe miejsce w historii zbawienia. Jest ostatnim z proroków Starego Przymierza i bezpośrednim poprzednikiem Chrystusa.
8: Jego życie było niezwykłe, od cudownych okoliczności narodzenia przez pustynię, głoszenie nawrócenia i chrzest ludzi w Jordanie, aż po chrzest Chrystusa, więzienie i męczeńską śmierć.
5: A przez całe swoje życie wskazywał na jedną osobę.
9: Na Chrystusa.
10: Czyli najważniejsze w jego życiu nie było to, żeby ludzie zapamiętali Jana,
12: ale żeby dzięki Janowi odnaleźli Chrystusa.
1: Dlatego warto zapamiętać wezwanie związane z jego misją. Przygotujcie drogę pańską.
2: Każdy z nas może przygotować drogę dla Chrystusa. Najpierw we własnym sercu.
7: Przez modlitwę, dobre uczynki, przebaczenie, pomoc innym i walkę ze swoimi słabościami.
3: A potem przez nasze życie możemy pokazywać innym, że wiara nie jest tylko słowem.
6: Święty Jan nie miał telefonu, internetu ani radia.
5: Nie miał nawet mikrofonu.
8: A jednak jego głos usłyszało tysiące ludzi.
9: I jego głos słyszymy do dziś.
12: Bo prawda, którą głosił, nie straciła swojej wartości.
1: Niech święty Jan Chrzciciel uczy nas odwagi, pokory i prostoty życia.
2: Niech przypomina nam, że nawrócenie nie jest czymś odległym. Możemy zacząć już dzisiaj. Od jednego dobrego słowa, jednego przebaczenia, jednej modlitwy i jednego dobrego uczynku.
3: Niech uczy nas także wierności Bogu, nawet wtedy, kiedy nie jest to łatwe.
10: I odwagi, żeby stawać po stronie prawdy.
5: Pokory, żeby nie szukać własnej chwały.
6: Ciszy, w której możemy usłyszeć Boga.
7: I serca, gotowego przyjąć Chrystusa.
8: Święty Janie Chrzcicielu, poprzedniku Pański,
9: módl się za nami.
13: Święty Joannie Chrzcicielu, modl Boga o nas.
12: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Wiktor Dziedzic,
6: Piotr Nikulin,
9: Dominika Janusz,
8: Filip Michał Teleszewski,
2: Melania Perek,
1: Natalia Ławreszuk,
5: Małgorzata Kucharczyk,
4: Zofia Pietkiewicz,
3: Adriana Mangal,
7: Laura Olekszy,
12: pod opieką nauczycielki Katarzyny Kiczko.
13: Do

Za nami audycja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metoda w Białymstoku. Uczniowie pracują pod czujnym okiem Katarzyny Kiczko. To pierwsza audycja w nowym, powakacyjnym sezonie. Programy te często będą gościć na naszej antenie w piątkowe wieczory. A już po przerwie powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to m.in. zaproszenie na modlitewne uroczystości do parafii w Nowoberezowie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 2 października według nowego stylu i 19 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w okresie święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Atanazy, święty Trofim Frygijski, święty Sabacjusz Antiochijski, a także święty Dawid, książę Jarosławski, cudotwórca. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaproszenie na modlitewne uroczystości do cerkwi w Nowoberezowie. Powiemy także o wykładzie w Centrum Kultury Prawosławnej, a także o pielgrzymce autokarowej do cerkwi w Puchłach. Społeczność parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie serdecznie zaprasza do modlitewnego spotkania w Dniu Pamięci świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa, patrona cerkwi filialnej. 8 października w czwartek o godzinie 18 Wielka Wieczernia z Litwą, natomiast 9 października w piątek o godzinie 8.30 jutrznia, o godzinie 10 Święta Liturgia i Procesja. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, serdecznie zaprasza 22 października w czwartek na godzinę 17.30 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Temat Pierwsze i Drugie Sobory Powszechne przedstawi ojciec dr Andrzej Kuźma. Bractwo Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku serdecznie zaprasza 14 października w środę na autokarową pielgrzymkę do cerkwi w Puchłach. W programie udział w świątecznej liturgii, pokłon i modlitwa przed cudotwórczą ikoną Bogu Rodzicy, udział w świętych sakramentach pokajania i Eucharystii, a także wspólny posiłek świąteczny. Zapisy telefonicznie u pani Aliny 608-891-561 608-891-561. Wyjazd o godzinie 7.30 spod Centrum Kultury Prawosławnej obok cerkwi Świętego Mikołaja.

Wysłuchali Państwo powtórki dzisiejszego serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęła się ostatnia godzina dzisiejszego piątkowego programu. Już po przerwie o miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym mówić będzie ojciec Adam Magruk.

0: Symbol wiary ma swoje korzenie w wydarzeniach historycznych sprzed blisko 17 wieków. Został on sformułowany podczas pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei w 325 roku, kiedy to ojcowie cerkwi wspólnie wyznali prawdę wiary i jasno określili naukę o Chrystusie. Do dziś te same słowa rozbrzmiewają w świątyniach i jednoczą wiernych na całym świecie. Zapraszamy Państwa na materiał poświęcony miejscu symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym. O tym, dlaczego wyznanie wiary zajmuje tak ważne miejsce w modlitwie cerkwi i jaką ma rolę w życiu wiernych, opowie ojciec Adam Magruk, wikariusz parafii świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Jednym z najważniejszych owoców prac ojców pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei było wypracowanie pierwszej części credo, to jest symbolu wiary. Powstały na podstawie istniejących już dotychczas symbolów chrzcielnych tekst, uzupełniony został po 56 latach na pierwszym konstantynopolitańskim soborze, drugi powszechny. Do dziś znany jest on nam jako niceo-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Ta prosta w przekazie i głęboka w treść formuła dogmatyczna stanowi po dzień dzisiejszy element życia liturgicznego każdego prawosławnego wiernego. Towarzyszy on nam od pierwszych dni życia. Stykamy się z nim już podczas naszego chrztu. Trzykrotnie powtórzony przez katechumena lub jego rodziców chrzestnych stanowi w jego imieniu, stanowi duchowy klucz otwierający drogę do chrzcielnicy, gdzie dokona się tak zwane misterium kąpieli odrodzenia, bani pakibytia z języka cerkiewno-słowiańskiego. Co ciekawe, dzisiejszy tekst naszego credo powstał na bazie istniejących już i funkcjonujących w lokalnych wspólnotach chrześcijańskich chrzcielnego symbolu wiary. Każda wspólnota, Kościół Antiocheński miał swoje credo, Jerozolimski swoje i tutaj też taka mała dygresja. Ten symbol wiary, to credo, ten tekst, którym operujemy do dnia dzisiejszego, w ogromnej większości bazował, znaczy ojcowie soboru bazowali właśnie na jerozolimskim symbolu wiary, ale również i antiocheńskim, i aleksandryjskim. Te właśnie symbole okazały się podstawą do sformułowania jednego, wspólnego dla całego Kościoła symbolu wiary. I jeszcze jeden ważny aspekt w tym temacie. Pamiętać należy, że w swojej oryginalnej wersji nicejskiego, czy później nawet niceo-konstantynopolitańskiego symbolu wiary, owe credo rozpoczynało się od słówka pistevomen, to jest wierzymy w języku, w liczbie mnogiej. Na liczbę pojedynczą zostało ono zamienione, po pierwsze, pod wpływem użycia w sakramencie chrztu, gdzie katechumen powinien sam przed wszystkimi wyznać, w co, w kogo sam wierzy. Ma być to jego osobiste wyznanie wiary. I po drugie, przyczyniła się do tego zabiegu sama boska liturgia, gdzie, jak widzimy, nie śpiewamy, nie recytujemy symbolu wiary po dzień dzisiejszy w liczbie mnogiej, pomimo tego, że wielu jest nas w świątyni podczas liturgii, ale zawsze rozpoczynamy go również od tej liczby pojedynczej. Wierzę, wieruję w jedynego Boga i tak dalej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wiara jest kwestią absolutnie indywidualną. To jest, innymi słowy, stojąc w świątyni pomiędzy czasami tłumu wiernych, ja mogę odpowiadać tylko i wyłącznie sam za siebie, za swoją wiarę. Ja wiem, że ja wierzę, ale nie mogę tego samego powiedzieć o człowieku wiernym, który stoi również obok mnie. Stąd też każdy indywidualnie jest jakby niejako zobowiązany do potwierdzenia własnej wiary. Stąd też nie mówimy wierujem w cerki, pomimo że jest nas wielu w świątyni podczas nabożeństwa, a deklarujemy, każdy musi zadeklarować się sam. Też taka ciekawostka. Proszę zwrócić uwagę na tekst służebnika. To jest księgi liturgicznej, która reguluje porządek danego nabożeństwa, chociażby świętej liturgii. Pomimo tego, że służebnik przewiduje obecność zarówno diakona i kapłana, albo lepiej powiedzieć kapłana i diakona, to za każdym razem nie jest tam powiedziane, kiedy załóżmy kapłan czy diakon wypowiada słowa Boże oczyści, no i uwaga, nie ma tam powiedziane Boże oczyści nas grzesznych, pomimo tego, że sprawujemy razem tą świętą liturgię, a za każdym razem jest wyraźne wskazanie Boże oczyści mnie grzesznowo. Innymi słowy, znowu, prosi ujmując sprawę. Ja wiem, że ja jestem człowiekiem grzesznym, ale ja tego samego nie mogę powiedzieć o diakonie, który razem pomaga służyć, sprawować boską liturgię. Ja nie wiem, czy on jest człowiekiem grzesznym. On odpowiada sam za siebie. Nikt zatem nie może wierzyć za drugiego. Każdy wierzy sam za siebie. I jeszcze dodam taką ciekawostkę. W świątyni Mądrości Bożej w Warszawie, w miejscu, gdzie przedstawione jest ikonograficzne polichromia pierwszego Soboru Powszechnego i świętego Atanazego, który był niejako, jeśli można powiedzieć, sekretarzem owego soboru, umieściliśmy pierwsze słowa owego symbolu nicejskiego właśnie w jego oryginalnym brzmieniu. To jest wieruję w jedynego Boga i tak dalej, prawda? Chcąc zachować ten historyczny fakt. Dlaczego zaś powtarzamy go powracając do sakramentu chrztu, owe credo aż trzykrotnie? Ponieważ cerkiew musi mieć pewność, ogromną pewność, że człowiek jest świadomy powagi chwili oraz kroku, który będzie miał swoje przedłożenie eschatologiczne w wieczności. Aż trzy razy powtarzamy, aż trzy razy wyrzekamy się szatana, aż trzy razy powtarzamy i tak jednoczę się z Chrystusem, jednoczę się. Cerkiew musi mieć gwarancję, stuprocentową pewność i wierzy na słowo danemu człowiekowi, że taka jest jego wiara. Credo stanowi ponadto nieodłączny element zarówno porządku naszych modlitw porannych, jak i wieczornych. Odmawiany rano przypomina nam o świadectwie wiary wobec ludzi, których napotkamy w rozpoczynającym się dniu. Zaś w trakcie małego powieczerza, które w przypadku tradycji greckiej zajmuje miejsce modlitw wieczornych, kiedy słońce już zajdzie, recytujemy go po to, aby kładąc się spać, pamiętać, w czyje ręce oddajemy ducha swego, a mianowicie jednemu Bogu Ojcu, Stwórcy nieba i ziemi, Synowi Bożemu jednorodzonemu, światłości ze światłości, Bogu prawdziwemu z Boga prawdziwego i Duchowi Świętemu, który od Ojca pochodzi i który przemawiał przez proroków. Ten sam argument tłumaczy miejsce wyznania wiary podczas nabożeństwa o północy, Połunosznica. Szczególnie w tradycji monastycznej oraz nieco rzadziej sprawowanego w roku liturgicznym Wielkiego Powieczerza. Co ciekawe, wieruju, credo, odnalazło swoje stałe miejsce również obok trzykrotnych Ojcze Nasz oraz Bogu Rodzico, Dziewico, raduj się w tak zwanym prawile, porządku, regule świętego Serafina z Sarowa, który zalecał, sugerował ją dla osób nie będących w stanie z różnych przyczyn odmówić pełnego porządku porannych i wieczornych wezwań do Stwórcy. Chodzi o tak zwane prawidło prepodobnego Serafima, który sugerował, nie możesz przeczytać z różnych przyczyn pełnego prawiła, to jest porządku porannych, wieczornych modlitw, odmów trzy razy Ojcze Nasz, trzy razy Bogorodice Dziewo i symbol wiary. Co również świadczy o jednej też takiej ciekawej kwestii. Święty Serafin wybrał niejako najważniejsze elementy porządku porannych i wieczornych modlitw. Którymi są? Jeszcze raz. Ojcze Nasz, modlitwa pańska, Bogorodice Dziewo, archanielskie pozdrowienie oraz właśnie symbol wiary, który również niejako jakby to świadczy o jego wadze i randze. Innym obowiązkowym miejscem credo jest obrzęd mianowania biskupa, naręczenie wojepiskopa. Według tradycji prawosławnej wybrany decyzją soboru hierarchów archimandryta musi publicznie wyznać swoją wiarę przed rozpoczęciem boskiej liturgii, podczas której będą miały miejsce jego święcenia. Wymóg ten ma głębokie uzasadnienie teologiczne. Biskup bowiem to przede wszystkim stróż, strażnik wiary i centrum każdego sakramentalnego życia wspólnoty. Dlatego też recytacja credo stanowi publiczne poświadczenie ortodoksyjnych przekonań kandydata. Zgodnie z porządkiem kanoniczno-liturgicznym, po przeczytaniu symbolu wiary, kandydat do biskupstwa otrzymuje błogosławieństwo od biskupów, którzy za kilka chwil włożą na niego swoje ręce. To niejako ostateczne potwierdzenie zgody, jakiej udzielają hierarchowie na jego hierotonię. Dlaczego tak się dzieje? Przecież wydawałoby się, został wybrany, osoba sprawdzona, a jednak tuż przed liturgią znowu musi on potwierdzić to, kim jest, w co wierzy, w kogo wierzy i jak wierzy. I chodzi głównie o to, że i o tym pisze wybitny liturgista Ioannis Fundulis, z czysto praktycznego punktu widzenia od soboru, który dokonał wyboru danego mnicha na służbę biskupią, do samego dnia święceń może się jeszcze dużo wydarzyć. I jego wiara niestety również może ulec zmianie. I cerkiew znowu, żeby mieć pewność, stuprocentową pewność przed błogosławienno carstwo, błogosławione królestwo, to jest przed początkiem liturgii, znowu pyta, sprawdza, czy na pewno, aby wszystko jest w porządku. Tekst symbolu wiary występuje także podczas tak zwanego obrzędu szybkiego udzielenia komunii Eucharystii chorym. Chodzi o ryt, który najczęściej sprawujemy w stosunku do osób chorych, cierpiących, którzy z uwagi na chorobę, prawda, ciężką chorobę, czasami stan bliski śmierci, sprawujemy nad tymi osobami. Praktyka udzielenia

bowiem początku liturgicznego i modlitw wstępnych odmawiane jest od razu Niceum Konstantynopolitańskie wierzę przed modlitwą do Ducha Świętego. Ta sekwencja ma szczególne znaczenie, ponieważ symbol stanowi wyznanie prawdziwej wiary, która jest podstawą godnego przyjęcia sakramentu oraz tego, uwaga, że jeżeli będzie to ostatni moment życia wiernego, a tak bardzo często się zdarza, aby nie zwątpił on w tych końcowych chwilach swego życia, którym nierzadko towarzyszy koszmarny ból, cierpienie, łzy. Charakterystycznym dniem, kiedy wymownie wybrzmiewa wierzę, jest święto niedzieli prawosławia, tożestwo prawosławia, które zostało ustanowione w 843 roku w Konstantynopolu na pamiątkę ostatecznego zwycięstwa nad herezją i ikonoklazmu. Jest to pierwszy dzień pański Wielkiego Postu, który akcentuje triumf prawdziwej wiary nad błędnymi naukami. Po zakończeniu niedzielnej świętej liturgii sprawowany jest specjalny molebień, nabożeństwo, błagalne, dziękczynne, podczas którego soborowo recytuje się wszyscy razem właśnie symbol wiary. Ta wspólnotowa recytacja ma charakter triumfalny, jest publicznym wyznaniem zwycięstwa prawdziwej wiary, a znamienną cechą tego święta jest specjalna formuła, która następuje po recytacji symbolu wiary. Cytat. To jest wiara apostolska, to jest wiara ojców, to jest wiara prawosławna. Ta wiara utwierdziła cały świat. Koniec cytatu. Symbol wiary pojawia się również w trakcie nabożeństwa tak zwanych izobrazicielnych, typika, które niejako zastępują pełną liturgię, gdy ta nie może być sprawowana. Nabożeństwo izobrazicielnych, jak wskazuje sama nazwa, izobrażają, wyobrażają, przedstawiają liturgię i zachowują jej najważniejsze elementy, w tym właśnie wyznanie wiary. Ogromnym błędem byłoby pominięcie w tym miejscu obecności symbolu przed kanonem eucharystycznym w świętej liturgii Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma, ale i Jakuba, brata pańskiego. Credo zostało po raz pierwszy dopiero w 528 roku, czyli niejako ponad 100 lat prawie, tak, niespełna, po zakończeniu soboru, credo po raz pierwszy wybrzmiało w liturgii świętego Jakuba przez patriarchę Piotra II Forusznika w Antiochii. Następnie patriarcha Tymoteusz, to też jako ciekawostka, również w pierwszej połowie VI wieku, dopiero w Konstantynopolu, oficjalnie podczas liturgii zostało ono już oficjalnie przyjęte przez wspólnotę. Moment uroczystej recytacji credo pod, jeżeli można się tak wyrazić, dyrygenturą diakona poprzedza diakońskie wezwanie. Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali, na które chór odpowiada Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójce współistotną i niepodzielną. To liturgiczne wezwanie podkreśla, że proklamacja wspólnej wiary wymaga przede wszystkim międzyludzkiej miłości i szacunku. Jedność z Bogiem bezwarunkowo dokonuje się przez jedność wyznających i głoszących tę samą wiarę wiernych. Taka mała dygresja. Dlaczego diakon w tradycji słowiańskiej odwraca się wówczas w kierunku wiernych, stojąc, można by powiedzieć, plecami do ołtarza, w kierunku wiernych podczas wygłaszania symbolu wiary? Z dwóch powodów. Po pierwsze, z praktycznego. Nadaje on tempa śpiewowi credo, a gdyby ktoś zapomniał jakiegokolwiek słowa, niejako podpowiada go zebranym. Ale ma ono również i w pewnym sensie dogmatyczno-teologiczne znaczenie. A mianowicie, diakon ma za zadanie wówczas wnikliwie słuchać, czy wyznanie wiary wypowiadane przez danego człowieka, wiernych stojących przed nim, jest prawidłowe i nie zawiera herezji, odstępstw dogmatycznych. Credo w trakcie liturgii nie jest jedynie deklaracją dogmatyczną, ale żywym aktem liturgicznym. I nie tyle przygotowuje on do samego przyjęcia,

0: najświętszych tajemnic, bo inaczej, gdyby tak było, to występowałoby ono również podczas liturgii uprzednio uświęconych darów, a tam credo nie ma. Co podkreśla, że trynitarny wymiar Eucharystii, a mianowicie Cerkiew w pierwszej kolejności wyznaje wiarę w Ojca, Syna i Świętego Ducha, po czym prosi, i tu uwaga, Boga Ojca, by zesłał Ducha na przedłożone dary, chleb i wino, aby te przemienione zostały w realne ciało i krew Syna Bożego. Kredo wypracowane przez sobory nicejski i później konstantynopolitański stanowi kluczowy element tożsamości i życia liturgicznego Cerkwi Prawosławnej. Jego obecność w sakramentach, codziennych modlitwach oraz nabożeństwach podkreśla fundamentalne znaczenie wyznania wiary dla życia duchowego wiernych. Stanowi ponadto punkt odniesienia w sytuacjach granicznych, takich jak choroba czy śmierć, umacniając wiarę i nadzieję na życie przyszłego.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Za nami materiał pod tytułem Miejsce symbolu wiary w prawosławnym życiu liturgicznym. Temat ten przybliżył nam ojciec Adam Magruk, wikariusz parafii świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie. Wysłuchajmy już teraz na naszej antenie modlitwy Wieriu, a następnie wrócimy jeszcze na chwilę, aby pożegnać się z Państwem i wysłuchać modlitw wieczornych, gdyż nasz czas antenowy dobiega już końca.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt romówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Sobotni program poprowadzi Katarzyna Kiczko. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!